dostojnie przejedą. Ogniesy moc dobrze nawadą. Z całej serki